0: Tinongefe pino muno Mosambike nzidzi wakwana unai.
1: Radio Mosambike Pepe.
0: Radio Mosambiki tete. Titome na nyimbo za ntahentai, nyimbo za mapangana nurainya mwari hunabwirirwa. Pano tachemera Sweet Balance na nyimbo wa chikurti ubalanso.